0: temperatura 6 grados. Humedad 81%.
1: Jazz. Jazz. Jazz. Jazz. Jazz. Jazz. Jazz. Jazz.